0: Haha, to je to.
1: Jo, kaj kremi? Sem že noc, stari, že snemam.
0: Barski spomenik.
1: Motherfucker!
0: Številka ena.
1: Številka ena. Nač ne grejo trikotniki, nič kaj ne šans.
2: Zabiti androidi iz nule v neskončnost. Na ulico z bazuko si prideš po priložnost.